0: Rosenkranz bei Radio Horeb für den Frieden live aus Medjugorje. Wir begrüßen ganz herzlich die Zuschauer von EWTN, die mit uns jetzt, mit der Hörerfamilie von Radio Horeb, gemeinsam beten. Wir schalten jetzt live nach Medjugorje.
1: Amen. O Queen of Peace, our dearest Mother, we come before you today with hearts full of profound gratitude. Thank you for your immense love, your endless patience, and for your maternal presence that has accompanied us through all these years of grace. Thank you for coming down from heaven here to Medjugorje to guide us, to comfort us, to remind us that we are never abandoned. We thank you for the gift of this rosary, the spiritual weapon you have placed in our hands. And as we begin these glorious mysteries, we place our hearts, our families, and the entire world into your Immaculate Heart. Thank you for always listening to our cries, for offering our prayers to your Divine Son, and for being our constant anchor of peace in a troubled world.
2: Es werden jetzt noch Dankesgebete gesprochen, auf Englisch, für die Mutter Gottes, und dass sie bei uns ist.
1: Our lives may become a living reflection of your peace.
3: O Regina della Pace, Madre nostra dilettissima, oggi veniamo davanti a te con cuori colmi di profonda gratitudine. Ti ringraziamo per il tuo immenso amore, la tua infinita pazienza e per la tua presenza materna che ci ha accompagnati attraverso tutti questi anni di grazia. Ti ringraziamo per essere discesa dal cielo a Medjugorje per guidarci, confortarci e ricordarci che non siamo mai abbandonati. Ti ringraziamo per il dono di questo rosario, l'arma spirituale che hai posto nelle nostre mani. Mentre iniziamo questi misteri gloriosi, poniamo i nostri cuori, le nostre famiglie e il mondo intero nel tuo cuore immacolato. Ti ringraziamo perché ascolti sempre i nostri gridi, offri le nostre preghiere al tuo divin figlio e sei il nostro costante ancoraggio di pace in un mondo turbato. Rimani con noi ora, dolce madre, mentre preghiamo. Insegnaci a pregare con il cuore, affinché per la tua intercessione le nostre vite diventino un riflesso vivente della tua pace. Amen.
0: Das waren jetzt Dankgebete.
4: Reina de la Paz, Madre nuestra amadísima, venimos hoy ante ti con corazones llenos de profunda gratitud. Te damos gracias por tu inmenso amor, tu infinita paciencia y tu presencia materna que nos ha acompañado a través de todos estos años de gracia. Te damos gracias por haber descendido del cielo a Medjugorje para guiarnos, consolarnos y recordarnos que nunca estamos abandonados. Te agradecemos por el don de este rosario, el arma espiritual que has puesto en nuestras manos. Al comenzar estos misterios gloriosos, ponemos nuestros corazones, nuestras familias y todo nuestro mundo en tu inmaculado corazón. Te damos gracias porque siempre escuchas nuestros clamores, ofreces nuestras oraciones a tu divino Hijo y eres nuestro constante ancla de paz.
2: Zu diesen Dankesgebeten empfehlen wir uns auch Ihrem unbefleckten Herzen an, auch Ihrem Sohn, Jesus Christus.
4: Amen. O Królowo Pokoju, nasza najdroższa Matko, przychodzimy dziś do Ciebie z sercami pełnymi głębokiej wdzięczności. Dziękujemy Ci za Twoją ogromną miłość, Twoją nieskończoną cierpliwość i za Twoją macierzyńską obecność, która towarzyszyła nam przez wszystkie te lata łaski. Dziękujemy Ci, że zstąpiłaś z nieba do Medjugorje, aby nas prowadzić, pocieszać i przypominać nam, że nigdy nie jesteśmy opuszczeni. Dziękujemy Ci za dar tego różańca, duchowej broni, którą złożyłaś w naszych rękach. Rozpoczynając tę chwalebną tajemnicę, składamy nasze serca, nasze rodziny i cały nasz świat w Twoje niepokalane serce. Dziękujemy Ci, że zawsze wysłuchujesz naszych wołań, że zanosisz nasze modlitwy do Twojego boskiego Syna i że jesteś naszą nieustaną kotwicą pokoju w niespokojnym świecie. Pozostań z nami teraz, słodka Matko, kiedy się modlimy. Naucz nas modlić się sercem, abyśmy przez Twoje wstawiennictwo stali się żywym odbiciem Twojego pokoju. Amen.
0: Das waren Anempfehlungen und Dankgebete in verschiedenen Sprachen.
1: Upravo slavnom tajstvu razmišljamo kako je naš gospodin Isus Krist uskrsnuo od mrtvih.
2: Es folgt jetzt der Rosenkranzgebet.
1: Molimo ovaj desetak za živu vjeru.
2: Wir beten für einen lebendigen Glauben, dass wir jegliche Egoismen überwinden, dass wir mit einem lebendigen Glauben diesen Rosenkranz jetzt gemeinsam beten, dass die heilige Messe nicht eine Gewohnheit wird, sondern Leben zum neuen Leben führt.
1: Poziva nas da pronađemo živog, uskrslog Krista u svetoj Euharistiji.
2: Die Königin des Friedens lädt uns ein, in der Heiligen Messe den lebendigen Christus zu begegnen.
1: Naši osobni duhovni grobovi se otvaraju, a naše životi se ispunjaju svjetlošću uskrsnuća.
5: The first glorious mystery, we contemplate the resurrection. Our Lady's intention for a living faith, personal conversion, and the grace to overcome selfishness. Our Lady's message. Today, I am begging you to pray the rosary with a living faith. Only this way can I help you. Let the Holy Mass not be a habit for you, but life. Reflection. Jesus breaks the chains of death, offering us a completely new life. In her messages, the Queen of Peace stresses that a resurrected faith cannot grow out of empty routine. She invites us to find the living, resurrected Christ in the Holy Eucharist. When we approach the Mass with an open heart, our personal spiritual graves are opened and our lives are filled with the light of the resurrection.
0: Beten das erste glorreiche Geheimnis, Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
3: Primo mistero glorioso, la resurrezione. Intenzione della Madonna per una fede viva, la conversione personale e la grazia per superare l'egoismo.

0: Yo he pedido a la Madre, interceda ante su Hijo Jesucristo, por la paz en nuestros corazones, por la paz en las familias, por la paz en el mundo entero. Nuestra Madre ha extendido su mano sobre nosotros y ha pregado ha rogado por nosotros en un largo tiempo en su lengua materna, el arameo. Y la Madre nos ha dado una nueva tarea: ser agradecidos por nuestro Señor, por la vida, proteger la vida, ser muy agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dzisiaj wieczór, kiedy Panna Maria przyszła, ja oddaję jej wszystkich nas, wszystkie nasze intencje, wszystko to, co mamy w sercu, wszystkich ludzi, którzy też prosili nas o modlitwę. Na osobitny sposób prosiła Panna Maria, aby ona wstawiała się przed swoim Synem za pokój w naszych sercach, za pokój w naszych rodzinach i pokój w całym świecie. Panna Maria wysyła swoje ręce nad nami i długo się modliła nad nami. Modliła się także na swoim aramejskim języku. W końcu Panna Maria jeszcze dała nam jedno zadanie. Prosiła, aby my dziękowali Bogu za dar życia i broniły życie. Aby my byli wdzięczni za wszystko, co Bóg dał nam w życiu. Potem ona błogosławiła nas. Sad, posle Gospina blagoslova, zamolit ćemo sve svećenike da ispruže ruke, a mi ćemo kleknuti i primiti Božji blagoslov.
1: Wir bitten jetzt die Priester, uns zu segnen.
2: Sign of a cross, and after her blessing, we're going to ask all the priests to give us Jesus' blessing.
3: La nostra cara Madre Celeste ci ha benedetto con il segno della croce. Nella stessa maniera chiediamo a tutti quanti sacerdoti di benedire noi.
0: Nuestra Madre nos ha dado la su bendición maternal y ahora pedimos a todos los sacerdotes a darnos la bendición de nuestro querido Señor.
4: Teraz po tym błogosławieństwie Panny Marii prosimy wszystkich księży, aby wyszczerzyli swoje ręce, a błogosławili wszystkich nas.
5: Carissimi fratelli, sacerdoti, benediciamo tutti insieme. Wyciągnijmy ręce nad narodem zebranym tu na tej świętej górze i udzielmy pełni błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo Boga Ojca Miłosiernego spłynie na wszystkich zebranych tu na tym miejscu, w którym nasza Mama, Matka, Pani i Królowa przyszła, by nas pocieszyć i umocnić. Niech to błogosławieństwo stąpi na wszystkich, kto łączy się z nami przez media, na cały świat. Na wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, na tych, przez kogo Mama z nieba przekazuje nam swoją miłość i swoje słowa. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Andate in pace, go in peace. Idite u miru. Znači, vidimo se sutra na istom mjestu u isto vrijeme.
2: So we'll see each other tomorrow, same place, same time.
1: Auch am zweiten Tag der Novene gibt uns unsere Mutter Gottes eine wichtige Aufgabe. Sie bittet uns, Gott für die Gabe des Lebens zu danken und das Leben zu schützen. Dankbar zu sein für alles, was Gott uns im Leben geschenkt hat. Und anschließend segnete sie uns.
6: Ein herzliches Dankeschön, liebe Hörerfamilie, für das gemeinsame Gebet für den Frieden live mit den Pilgern vor Ort in Medjugorje am Erscheinungsberg. Weltweit waren wir jetzt mit Menschen verbunden, um gemeinsam für den Frieden zu beten. Bleiben wir in diesen Tagen im Gebet für den Frieden verbunden. Herzliche Einladung, auch morgen um 22 Uhr wieder dabei zu sein. Gerne können Sie das Rosenkranzgebet und alle Gebete und Intentionen alles mitverfolgen über den Fernsehsender EWTN. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an Mary TV, ein Sender aus den Vereinigten Staaten, durch den wir den Ton übernehmen durften, um live in Medjugorje mit dabei zu sein bei dieser Gebetszeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Am Mikrofon verabschieden sich
1: Lucia Karaman
6: und Renate Mewes. Schlafen Sie gut.